0: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
1: Śmiech przez łzy.
0: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
2: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
3: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
2: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
2: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, Ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów. Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
1: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
6: Dwieście lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
7: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń. Uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
6: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
8: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
6: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
9: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
10: Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły mieszkańców powiatu grodziskiego przy Pomniku Wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. W niedzielne popołudnie wspólnie oddano hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność Polski. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała grodziska orkiestra imienia Stanisława Słowińskiego, której występy towarzyszyły zgromadzonym przez cały czas trwania uroczystości. Starosta grodziski Mariusz Zgaiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualność wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że wolność, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę pozostają fundamentem, który powinien łączyć kolejne pokolenia.
6: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
10: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
6: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.
10: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
10: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. Ośmioosobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
6: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.
10: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki i w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem Warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki do jazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Owińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania od mostu Lecha aż do kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Bądźcie bezpieczni i ostrożni w drodze. Takim przesłaniem zaczynam dzisiejszy poranek. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski, a to wszystko dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No to bezpieczeństwo na drodze jest, pamiętajcie, najważniejsze. Noga z gazu, my ruszamy do przodu, a dzisiaj już środa, czyli środek tygodnia, można zaczynać powoli myśleć o weekendzie. 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca którego zostało 239 dni, wschód słońca 4:58, zachód 20:29, dzień trwa 15 godzin 31 minut i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 45 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 45 dni, do wakacji dni dokładnie 50, a myśl na dziś jest taka: w środku trudności kryje się okazja, powiedział Albert Einstein. No właśnie, skoro jesteśmy w środku tygodnia, to może jest jakaś okazja do tego, żeby zrobić coś dobrego i coś fajnego, albo szansa na jakiś sukces. To samych sukcesów w dzisiejszym dniu wam życzę i zapraszam na nasz poranny program, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry.

0: Co ciekawego wydarzyło się 6 maja? Na przykład w roku 1968 na Kasprowym Wierchu nieźle powiało. Prędkość wiatru to 288 km na godzinę. W roku 1990 premiera filmu biograficznego Korczak w reżyserii Andrzeja Wajdy. W roku 1985 premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Mokulskiego. W roku 2009 u 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem świńskiej grypy. W roku 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Na świecie w roku 1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy. W roku 1851 Amerykanin John Gorry opatentował maszynę do produkcji sztucznego lodu. W roku 1889 w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa. Wybudowana z tej okazji wieża Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności. W roku 1937 niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w amerykańskim stanie New Jersey. W roku 1950 w torfowisku koło duńskiego Skilleborga znaleziono zmumifikowane ciało tzw. człowieka Stolund. W roku 1970 Japończyk Yahiro Miura jako pierwszy w historii zjechał na nartach z Mount Everest.
1: Reklama. Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na głoswielkopolski.pl / eko / factory.

Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Przypominam, dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo to nie tylko podczas jazdy samochodem, ale również na przykład podczas jazdy rowerem albo hulajnogą. Przypomnę, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i nastolatków. Macie więc jeszcze cały prawie miesiąc do tego, żeby taki kask zakupić. A teraz czas na nasz poranny dowcip, związany oczywiście z samochodem. Pewna blondynka kupiła sobie nowy samochód, wsiada i mówi: chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś inne samochody. No to wy patrzcie w lusterka, uważajcie, bo sporo jednośladów porusza się właśnie między samochodami również, a wy jednośladami też uważajcie, bądźcie ostrożni. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu, a wy za kierownicą noga z gazu. My ruszamy dalej.

0: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
0: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
0: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
5: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję. To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna.
6: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
6: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Minge. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
9: Poranek zaczyna się deszczowo i bardzo wilgotno. Na termometrach 12 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 11 powyżej zera. Niebo niemal całkowicie zasnute chmurami, a opady utrzymują się od samego początku. Wiatr umiarkowany około 13 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze chłodne i mokre, więc komfort jest mocno ograniczony.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Pozwólcie, że dzisiejszy poranek 6 maja rozpocznę od takiej daty. Rok 1820, wtedy Tomasz Zann w Wilnie założył Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. W myśl teorii Zanna każdy człowiek promieniuje się stosownie do ścisłości i ładności swego połączenia duszy z ciałem i tworzy wokół siebie atmosferę obszerniejszą lub ściślejszą, mniej lub więcej ujmującą lub wstrętną. No każdy zrozumie to oczywiście po swojemu. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasze środowe spotkanie. Szósty dzień maja, imieniny dzisiaj obchodzą Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Ewodia. Przysłowie na dziś: kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie, kiedy nie pada, mokry będzie. No to jak będzie padało, potem będzie sucho, a jak nie będzie padało, to będzie mokro. Dlatego pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą na wszelki wypadek parasol, bo dzisiejszy dzień synoptycy zapowiadają jako taki najgorszy w tym tygodniu. No a już za chwilę kilka słów o Jakubie i Filipie, bo to właśnie między innymi oni obchodzą swoje imieniny. Dlatego kilka słów o tych dwóch imionach już za chwilę w naszym porannym programie. Zapraszam.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Jakuba. To imię kojarzy się z energią, zaradnością i silnym charakterem. To osoba, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i nie boi się podejmować nowych wyzwań. To inteligentny, ambitny i bardzo praktyczny mężczyzna. Szybko analizuje sytuację, podejmuje trafne decyzje i działa skutecznie w pracy. Zaangażowany, przedsiębiorczy i pełen inicjatywy. Najlepiej odnajduje się tam, gdzie może działać samodzielnie, rozwijać pomysły i brać odpowiedzialność za ich efekty. W relacjach szczery, lojalny i bezpośredni, ceni prawdziwe emocje oraz zaufanie, choć bywa uparty i chce postawić czasami na swoim. Filip, imię, które kojarzy się z energią, otwartością i naturalną charyzmą, to osoba, która łatwo nawiązuje kontakty i potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Inteligentny, ciekawy świata i bardzo komunikatywny, lubi nowe doświadczenia, szybko się uczy i chętnie podejmuje wyzwania w pracy, dynamiczny, pomysłowy i zaangażowany. Najlepiej czuje się tam, gdzie może działać kreatywnie. W relacjach szczery, serdeczny i lojalny, łatwo zdobywa sympatię, ale jednocześnie ceni prawdziwe, głębokie więzi. Wszystkiego najlepszego, panowie.
1: Radio Wielkopolska. W Czermkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: może być śmiertelnie niebezpieczna. Strażacy z Czarnkowa od początku roku ratują życie, wykorzystując nowoczesny samochód pozwalający na dostosowanie wnętrza do bieżącej akcji ratowniczej, informuje Głos Wielkopolski. To jedyny taki pojazd w kraju i, jak twierdzą strażacy, jest używany intensywnie. Na raka jajnika zapadają coraz młodsze kobiety. Objawy bywają mylące, przez co wiele kobiet zbyt późno zgłasza się do lekarza. A to obniża szanse na wyleczenie, alarmuje Głos Wielkopolski.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Dzisiaj trochę więcej o poranku dla kierowców i o kierowcach. Jeżeli chcielibyście wiedzieć na przykład, gdzie mieszkają najgorsi kierowcy według ostatnich badań w Europie, to dzisiaj o poranku wam o tym powiem. Ale nim powiem o tym, to powiem wam, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ceny paliw. Dzisiaj Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie na temat maksymalnych stawek za paliwo, które będą obowiązywały dzisiaj. Pomimo ostatniego wzrostu cen ropy, minister Motyka podjął decyzję korzystną dla kierowców. Jeżeli wczoraj nie byliście, to nic nie stracicie, bo dzisiaj jak pojedziecie zatankować, to ceny będą takie same jak wczoraj. Czyli 95, 6,49, 98, 6,99, a litr oleju napędowego 7,31. Pamiętajcie, że to oczywiście ceny maksymalne, ale na wielu stacjach paliw możecie zatankować zdecydowanie taniej. Dlatego można jechać tankować i pamiętajcie, żeby jechać ostrożnie, nie tylko dzisiaj, chociaż dzisiaj to jest taki właśnie specyficzny dzień, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i o tym bezpieczeństwie w ruchu drogowym będę dzisiaj trochę opowiadał. Zapraszam, zostańcie z nami, a dla wszystkich tych, którzy jadą szerokiej drogi.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
5: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
6: Szamotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w Szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.

Przed nami trzeci dzień matur. Pozdrawiam maturzystów i rodziców. Maturzystów też bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy cały czas się bardzo mocno denerwują. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj chodzą języki. Najpopularniejszym jest język angielski. Ten będzie najczęściej zdawanym językiem w Polsce. Ale jeżeli chodzi o matury, to już kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie telefonu, a kilku za ściąganie. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że najstarszy maturzysta w Polsce ma 87 lat. Dwa razy z rzędu się nie udało, no i pan Józef po raz trzeci próbuje mieć prawdziwą maturę. Podobno w tym roku dostał korepetycję z matematyki polskiego, no i teraz powinno pójść lepiej, ale czy uda się zdać? Ja trzymam kciuki. Nie tylko za pana Józefa, ale również za wszystkich tych, którzy przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego.

Radio Wielkopolska, zawsze blisko ciebie. Winter Raptors Radio Program.

0: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcje, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
2: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
2: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
4: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
5: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
4: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.
5: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia Zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes Zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem Warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki do jazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes Zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki, połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych, blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Owińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania od mostu Lecha aż do kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
4: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Straduniu. W Straduniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
6: Zainspirowani inicjatywą Łatwoganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu. Też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaże, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo moc. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Temperatura pozostaje na poziomie 12 kresek powyżej zera. Odczuwanie około 11 powyżej zera. Deszcz nadal obecny, zachmurzenie bardzo duże. Wiatr lekko słabszy, około 11 km na godzinę, w porywach do 25. Wilgotność jest bardzo wysoka, dlatego aura może sprzyjać senności i wolniejszemu rozruchowi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Zacznę od tego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tym bezpieczeństwie ja dzisiaj nieco więcej będę mówił. My Polacy za kierownicą popełniamy takie błędy jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, wysyłanie, czytanie SMS-ów i e-maili podczas jazdy, przekraczanie prędkości, niekorzystanie z kierunkowskazów przy wyprzedzaniu lub skręcaniu. Oczywiście wy powiecie, to nie ja, to inni. No właśnie. Bo tak często jest, że sami siebie oceniamy bardzo dobrze, a innych już niekoniecznie. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak wyglądamy na tle Europejczyków, to powiem wam, że przeprowadzono badanie, gdzie są najgorsi kierowcy. Okazało się, że z Łotwy kierowcy są najgorsi. Drugie miejsce to Austriacy. Trzecie miejsce należy do Greków. Potem znajdują się Brytyjczycy, a jeżeli chodzi o nas, to my pojawiliśmy się na miejscu 11. Ex-aequo z Hiszpanami. Co ciekawe, mamy jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o jazdę po alkoholu. Tylko 5,1% ankietowanych się do tego przyznało razem z Czechami. W innych kategoriach jesteśmy raczej przeciętni, ale warto zwrócić uwagę na statystyki śmiertelnych wypadków. Tu niestety Polska znalazła się na 5. pozycji, także nie jest pod tym względem dobrze. Chociaż podobno rok do roku jest coraz lepiej. Bezpiecznie na drodze. Pamiętajcie o tym. Noga z gazu. Zapraszam, szerokości wam życzę.

0: urodzinowy czas w naszym porannym programie, czyli wszystkiego najlepszego dla was dzisiaj obchodzących swoje urodziny. Macie wielką intuicję oraz zdolność koncentrowania się na danym zagadnieniu. Odważnie i pewnie dążycie do celu, zawsze trzymając się skrupulatnie przygotowanego, dobrze przemyślanego planu. Wykazujecie się ogromną cierpliwością i sumiennością. W swoje działania wkładacie mnóstwo wysiłku i poświęceń. Nieraz one są bardzo czasochłonne i wymagają ciągłego skupienia oraz nieprzeciętnej wytrwałości. Trzeba jednak przyznać, że efekty są tego warte. To właśnie wy możecie poszczycić się licznymi sukcesami. Wasze zalety to optymizm, siła wewnętrzna, wady hedonizm, naiwność i skąpstwo. Wasza szczęśliwa liczba to 2, a wśród urodzonych 6 maja są polski wokalista Artur Rojek, amerykański aktor George Clooney i polski piosenkarz Zbigniew Wodecki, niestety już nieżyjący. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Reklama.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: Międzynarodowe targi poznańskie w ubiegłym roku po raz pierwszy od kilku lat nie musiały pokrywać strat zyskami ze sprzedaży nieruchomości, donoszą dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Niewielki na razie zysk nie oznacza jednak, że kłopoty legendarnej firmy zostały zażegnane raz i na zawsze, czytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu. W Poznaniu podczas interwencji policji zmarł mężczyzna, którego funkcjonariusze chcieli obezwładnić, używając gazu pieprzowego. Również o tym czytamy w środowym Głosie Wielkopolskim. Jak przyznaje toksykolog, substancja ta może być śmiertelna. Niebezpieczna. Strażacy z Czarnkowa od początku roku ratują życie, wykorzystując nowoczesny samochód pozwalający na dostosowanie wnętrza do bieżącej akcji ratowniczej, informuje Głos Wielkopolski. To jedyny taki pojazd w kraju i, jak twierdzą strażacy, jest używany intensywnie. Na raka jajnika zapadają coraz młodsze kobiety. Objawy bywają mylące, przez co wiele kobiet zbyt późno zgłasza się do lekarza. A to obniża szanse na wyleczenie, alarmuje Głos Wielkopolski.
2: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Czas na moich ulubionych naukowców o poranku, a oni mówią: nie jedzcie chipsów. Mała garść chipsów dziennie może pogorszyć pracę mózgu, ostrzegają australijscy naukowcy. Najnowsze badania łączą popularne przekąski z większym ryzykiem demencji. Jeśli nie chcecie mieć na starość demencji, to nie jedzcie takich właśnie przekąsek, jak i również żywności wysoko przetworzonej, bo ona może szkodzić układowi nerwowemu. Niestety w Polsce coraz częściej jemy takie wysoko przetworzone rzeczy. W Europie przodują pod tym względem Brytyjczycy. Na kolejnym miejscu są Niemcy oraz Irlandczycy. Najmniej żywności wysoko przetworzonej spożywają na kontynencie Portugalczycy, Włosi oraz Grecy. Czyli ta dieta grecka, włoska, portugalska, no właśnie, to są rzeczy, które warto jeść. Dlatego nie jedzcie chipsów, no chyba, że już oglądacie jakiś dobry film, no to może zamiast chipsów popcorn po prostu. Nie wiem, czy popcorn jest zdrowszy, ale na pewno chyba nie tak wysoko przetworzony, chociaż w dzisiejszych czasach to nie wiadomo, co jest wysoko przetworzone, a co nie.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Radę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
5: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
6: Szamotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour, partner narzędzia w szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour, 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Dacia, Poznań, Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
3: Reklam.

chwilą mówiłem o tym, żeby nie jeść chipsów, a tu moje koleżanki i moi koledzy właśnie przynieśli paczkę chipsów. Mówią, zrobimy ci na złość. Bardzo dziękuję, ale ja w chipsach nie gustuję. Wolę na przykład gruszki. Niepozorny, słodkawy i łatwo dostępny owoc, a jednak coraz częściej pojawia się w kontekście zdrowia mózgu. Czyli zamiast chipsów, powiem wam, warto jeść gruszki. Najnowsze analizy i badania sugerują, że regularne sięganie po gruszki może mieć znacznie większe znaczenie niż nam się wydaje. Od wsparcia pamięci po realne obniżanie ryzyka udaru. I co najciekawsze, nie chodzi o żaden właśnie egzotyczny owoc, tylko naszą polską gruszkę, która staje się nowym superfood, czyli super jedzeniem. Dlatego jeżeli macie do wyboru przekąskę w postaci chipsów albo gruszki, to zawsze wybierzcie gruszkę, bo one zawierają witaminy z grupy B, witaminy C oraz minerały, takie jak potas, miedź, które wspierają układ nerwowy. Kluczową rolę odgrywa jednak tutaj przeciwutleniacze i związki bioaktywne. To one pomagają neutralizować wolne rodniki i mogą spowalniać procesy starzenia się mózgu. Dlatego zamiast chipsów jemy gruszki, nasze polskie superfood.

0: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
1: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres pojawi.
0: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
6: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
0: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
7: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
0: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
8: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
9: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń. Uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
8: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
10: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
8: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
11: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
12: Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
8: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
12: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
8: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
15: Na termometrach 13 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 12 powyżej zera. Opady nie ustępują, a niebo pozostaje szczelnie przykryte chmurami. Wiatr około 12 km na godzinę w porywach do 25. Powietrze nadal jest ciężkie i wilgotne, więc parasol i nieprzemakalna kurtka będą bardzo dobrym duetem.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

Czas na otwarcie kolejnej godziny naszego porannego środowego spotkania. Arkadiusz Mieńczewski. Zaczynamy od muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki. Człowiek, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, kto to jest. W roku 1960 na świat przyszedł Larry Steinbeck, klawiszowiec zespołu Bronski Beat. W roku 1965 w pokoju hotelowym na Florydzie Mick Jagger i Keith Richards wymyślili słynny gitarowy riff otwierający utwór Satisfaction. Stało się to, gdy Richards kupił w sklepie muzycznym gitarową przystawkę firmy Gibson. No i tak zaczęła się historia tego właśnie nagrania. W roku 72 w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. W roku 78 płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Gorączka sobotniej nocy rozpoczęła 18-tygodniowy okres przewodzenia na brytyjskiej liście przebojów. W roku 84 na rynku ukazał się singiel What's Love Got To Do It Tiny Turner, pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki Private Dancer. A jeżeli chodzi o wokalistki, to w 2001 roku była członkini grupy Spice Girls Gary Halliwell po raz czwarty wprowadziła na szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich solowy singiel. Tym razem była to nowa wersja hitu grupy Water Girls z 84 roku It's Raining Men. Hallelujah!

0: Panie i panowie, mamy nowy rekord. Uwaga, 4683. I zastanawiacie się pewnie, co to za liczba. To liczba plastikowych butelek i puszek, które zostały zebrane przez Denisa z Krakowa. Zbierał je przez 2 miesiące. Nie wiadomo, gdzie je do końca trzymał, bo to było 30 worków. A żeby oddać te butelki do tego butelkomatu i te puszki, potrzebował aż 4 godzin. Już zazdroszczę komuś, kto stał za owym Denisem w kolejce do tego butelkomatu, chciał oddać swoje 5, może 10 butelek i musiał czekać, aż Denis odda te wszystkie butelki i zdobędzie ponad 2300 zł. I tyle mu się udało. Dobre jest to, że planuje przeznaczyć te pieniądze na jedną z lokalnych fundacji. Czyli coraz częściej, widzicie, dobro zbieramy, pieniążki, no i w ten sposób też można zbierać na fundację, można oddawać butelki, puszki, można je wykorzystać na zakupy, ale można je przeznaczyć również na coś dobrego. I o tym pamiętajcie, pobijając kolejny rekord. Pamiętajcie, że do pobicia jest 4683 opakowań. Może wy potraficie więcej.
1: Radio Wielkopolska. W Czernkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Polski. Mocnych doznań i konkretnych muzycznych wrażeń ciąg dalszy. Są już pierwsze informacje dotyczące festiwalu Dni Trzcianki. Trochę czasu do tego całego wydarzenia jeszcze mamy, ale przecież nie zawadzi nam przypomnieć, już zajawić nieco tego tematu. Zostaje tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciepły, gorący, wręcz czerwcowy wieczór. Ze sceny lecą bardzo przyjemne utwory, no a wy możecie się ochładzać chociażby napojami. To brzmi o wiele lepiej niż zima i o wiele lepiej niż te mrozy, które nas nawiedzają w tym roku. No jest bardzo konkretna ta zima, nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach takiej doświadczyli. No, to brzmi bardzo przyjemnie. Różnorodność to będzie cechowało tegoroczny festiwal Dni Trzcianki. Warto poczekać. A ta różnorodność to chociażby Oskar Cyms, czyli nasza popowa rodzima gwiazda, grupa Komodo, czyli odrobina tanecznej energii, rockowy pazur od formacji Nadmiar, czy klubowe widowisko Prisoners Show. Pojawi się też rodzima, lokalna perełka, orkiestra Dęta, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Na pewno was to zdążyło już solidnie rozgrzać, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli chcecie tego wszystkiego doświadczyć na własnej skórze, to polecam 20 czerwca, no jeszcze trochę czasu, ale zleci, uwierzcie mi. Startujemy punktualnie o 19, tak to wygląda, gwiazdorska obsada, no i niespodzianki, wszystko będzie się stopniowo ujawniać, chociażby na stronach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Uśmiechajcie się, śmiejcie się, bo śmiech to zdrowie. Coraz więcej badań wskazuje na związek między częstym śmiechem a korzyściami dla zdrowia, takimi jak wzmocnienie układu odpornościowego, zmniejszenie poziomu stresu, wzmocnienie mięśni brzucha. Badania pokazują, że śmiech przez 10 minut dziennie może spalić nawet 50 kalorii. To może warto się częściej śmiać, zamiast chodzić na siłownię. No i jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż śmiech ma dobry wpływ na nasze jelita. Delikatny wewnętrzny masaż wywołany śmiechem może wspomagać perystaltykę jelit, a nawet usuwać nagromadzone tam gazy. Także gdybyście mieli problem z gazami i z perystaltyką jelit, to warto się śmiać i to przez jakiś dłuższy czas i to podobno pomoże. Także nie trzeba leków, wystarczy dobry śmiech, czyli dobra komedia albo dobry żart powiedziany przez kogoś z boku. No i jak się będziecie śmiać, to pomoże. Przynajmniej tak twierdzą ci, co się na tym znają.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
3: Szamotuły! Tego nie możesz przegapić! Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
4: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autokompol, koncesjoner Dacia, Poznań, Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
1: Reklama.

Powracam do poważnych tematów, czyli do bezpieczeństwa. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie wiem, czy już słyszeliście, Unia Europejska realizuje tak zwaną wizję zero, której celem jest niemal całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku. Wizja jest jak najbardziej słuszna. Pytanie tylko, czy taką wizję uda się zrealizować. Na razie temat dotyczy starszych kierowców, czyli po 65 roku życia. Tutaj mają być wprowadzone przepisy nowe, które uderzą trochę w starszych kierowców, no ale państwa członkowskie mają same zadecydować o skróceniu ważności prawa jazdy albo o przeprowadzeniu szerszych badań. W Polsce na razie tego tematu nie ma na tapecie, są za to inne, ale eksperci podkreślają, że nie istnieje jedna granica wieku, po której należy przestać prowadzić samochód. Jednak wraz z upływem lat pogarszają się kluczowe zdolności, takie jak refleks, wzrok czy słuch. Badania pokazują, że pierwsze wyraźne spowolnienie reakcji pojawia się, uwaga, między 50 a 60 rokiem życia. Po 65 latach mamy zmiany, które stają się bardziej zauważalne, a po 75 roku życia czas reakcji może być nawet dwukrotnie dłuższy niż u młodszych kierowców. Te przepisy mają być zaostrzone, ale tak jak powiedziałem, kraje członkowskie same będą decydowały o tym, kiedy i jak ten temat załatwić.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.
0: Mr. Worldwide.
1: Of party people.
2: Radio Wielkopolska, po prostu twoja muzyka.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia cieśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
2: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie cieśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
3: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
4: W Grodzisku Wielkopolskim szykują się utrudnienia w ruchu związane z planowanymi pracami porządkowymi. Służby komunalne zapowiedziały, że aby sprawnie przeprowadzić zaplanowane działania, konieczne jest czasowe usunięcie pojazdów z kilku ulic na terenie miasta. Apel do kierowców dotyczy ulicy Zbąszyńskiej, ulicy 27 stycznia oraz ulicy Głogowskiej, gdzie samochodów nie należy pozostawiać na jezdni od 5 do 8 maja w godzinach od 7 do 15. Dodatkowo ograniczenia obejmą ulicę 1 maja, na której zakaz parkowania będzie obowiązywał 6 i 7 maja w tych samych godzinach.
5: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bąbelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
4: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
5: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
4: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
8: Temperatura wzrasta do 14 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 12 powyżej zera. Deszcz utrzymuje się, a zachmurzenie pozostaje na wysokim poziomie. Wiatr około 13 km na godzinę, w porywach do 25. Mimo lekkiego ocieplenia pogoda nadal ma chłodny i mokry charakter.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

środowy poranek. Zapraszam was na naszą poranną podróż. Arkadiusz Mieńczewski, witam. Nim wyjedziemy, dokądkolwiek pojedziemy, to najpierw trzeba na przykład takie wakacje sobie kupić. No i gdzie? No często, gęsto wchodzimy oczywiście na stronę biur podróży, ale teraz już nie będziemy musieli, bo popularny portal sprzedażowy na literkę A, który chyba wszyscy w Polsce znają, wchodzi w turystykę do spółki z dużym biurem podróży. No i na start ma w ofercie 800 hoteli w 27 krajach. No i teraz możecie sobie przy okazji kupowania czegoś do domu, czy czegoś, co często tam kupujecie, przeskoczyć na A wakacje i tam właśnie będziecie mogli sobie przy okazji kupić wakacje. No nie tylko dla siebie, ale również i dla swojego partnera. On zapyta na przykład, co ty robisz, a przeglądam sobie A potem na przykład możesz mu powiedzieć, że a właśnie kupiłam nam wakacje, żeby było miło. Miło? Proszę bardzo, jak pięknie. Okazuje się, że niektórzy postanawiają jednak urozmaicić swoją ofertę, że nie tylko kupowanie czegoś do domu albo różnej elektroniki, ale też przy okazji właśnie na tym serwisie można będzie kupić sobie wakacje.

chwilę opowiem wam o nowej usłudze popularnej u nas w kraju linii lotniczej, naszej Landrynki, która wymyśliła sobie coś, co działa jak osobisty ratownik podróży. Jeśli twój lot zostanie odwołany lub opóźniony powyżej 2 godzin, system automatycznie wyszuka alternatywne loty i daje możliwość natychmiastowej zmiany planów. Ale jak to w tanich liniach lotniczych, nie ma nic za darmo. Taki pomocnik kosztuje, na przykład za każdy lot liczy sobie inaczej, no bo wiadomo, że lot jest więcej warty i na przykład lot z Krakowa do Londynu, to tutaj Landrynka wyceniła pomoc na 33,50 za każdą z osób. Jakbyście lecieli z Katowic na Madarę, to już na przykład 148 zł za osobę, a z Gdańska do Reykjaviku 63 zł za osobę. Jednocześnie Landryna podkreśla, że usługa nie jest ubezpieczeniem i nie należy jej tak traktować. To ja do końca nie wiem, jak traktować tego pomocnika w tych nagłych sytuacjach, jest tam trochę haczyków. No ktoś to wymyślił, bo pewnie pomyślał sobie, no jest tak, że często, gęsto odwołujemy i pewnie w wakacje będziemy odwoływać sporo lotów, to damy im takiego pomocnika, co może znajdzie ich w tym międzyczasie inny lot i nie będą się tak denerwować. Taki jest mój pomysł na tę usługę.

0: Witajcie, Marcin Miller, zespół Boys. Słuchacie nas w radiu Wielkopolska.
1: Wciąż pamiętam twoje oczy roześmiane tak.

0: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki, bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.
1: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Mrówki grzybiarki są jednymi z najbardziej niezwykłych organizatorów w świecie zwierząt. Z zewnątrz wygląda to prosto. Robotnice wycinają kawałki liści i niosą je do mrowiska. Ale najciekawsze jest to, że one wcale tych liści bezpośrednio nie jedzą. Liście służą jako podłoże do hodowli specjalnego grzyba, którym żywi się kolonia. Czyli mamy tu prawdziwe rolnictwo, tylko w wersji owadziej, podziemnej i perfekcyjnie zorganizowanej. Każda część kolonii ma swoje zadanie. Jedne mrówki tną liście, inne je transportują, kolejne przygotowują materiał, jeszcze inne pilnują upraw. To jedna z tych ciekawostek, które skutecznie studzą ludzką dumę. Bo zanim człowiek zaczął mówić o gospodarstwach, uprawach i organizacji pracy, w świecie owadów działały już systemy, które spokojnie mogłyby zawstydzić niejeden magazyn logistyczny. Natura nie potrzebuje dyplomów z zarządzania. Wystarczy jej kolonia i bardzo dobrze podzielone obowiązki.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
5: Szamotuły! Tego nie możesz przegapić! Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
6: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl / eko-factory.
1: Reklama.

jaskinie sceny z ogromnymi tłumami zawsze robią wrażenie. Bitwy, stadiony, marsze, wielkie zgromadzenia. Widz ma poczucie, że kamera naprawdę objęła setki albo tysiące ludzi. A tymczasem film od dawna zna sposoby, żeby zbudować takie wrażenie znacznie sprytniej. Jednym z nich jest odpowiednie ustawienie statystów, praca perspektywą, powielanie grup w montażu albo wykorzystywanie fragmentów scenografii tak, by oko dopowiadało sobie resztę przestrzeni. Najciekawsze jest to, że widz wcale nie potrzebuje zobaczyć każdego człowieka osobno. Wystarczy rytm ruchu, gęstość pierwszego planu, dźwięk i dobrze dobrany kadr, żeby mózg uznał. Tak, tu naprawdę jest tłum. To właśnie jest magia kina od kuchni. Nie zawsze trzeba mieć wszystko naprawdę. Trzeba mieć wystarczająco dużo prawdy w odpowiednim miejscu, żeby wyobraźnia widza sama zbudowała skalę. I właśnie dlatego film tak skutecznie potrafi robić wielkie widowisko z bardzo precyzyjnie ustawionej iluzji.

0: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
1: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
2: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
1: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
3: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
0: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
4: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
0: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta Księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
5: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
6: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
5: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
7: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
5: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
8: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
9: Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły mieszkańców powiatu grodziskiego przy pomniku wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. W niedzielne popołudnie wspólnie oddano hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność Polski. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała Grodziska Orkiestra Dęta imienia Stanisława Słowińskiego, której występy towarzyszyły zgromadzonym przez cały czas trwania uroczystości. Starosta grodziski Mariusz Zgaiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualność wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że wolność, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę pozostają fundamentem, który powinien łączyć kolejne pokolenia.
5: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: W południe temperatura dochodzi do 15 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 14 powyżej zera. Deszcz nadal pojawia się w prognozie, a chmury nie odpuszczają. Wiatr wyraźniejszy około 17 km na godzinę. W porywach do 40, powietrze chłodne i mokre, więc mimo wyższej temperatury aura nadal pozostaje wymagająca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Lodówka jest dziś tak zwyczajna, że człowiek docenia ją głównie wtedy, gdy przestaje działać. A przecież jej wejście do codzienności było prawdziwą rewolucją. Wcześniej przechowywanie jedzenia wymagało piwnic, lodowni, soli, suszenia, wędzenia albo po prostu bardzo szybkiego zjadania tego, co mogło się zepsuć. Domowa lodówka zmieniła rytm kuchni. Nagle można było kupić więcej produktów, planować posiłki z wyprzedzeniem, przechowywać mleko, mięso i warzywa dłużej oraz mniej zależeć od pogody i sezonu. Najciekawsze jest jednak to, że ta zmiana nie wyglądała jak wielki manifest techniki. Po prostu w kuchni stanęła skrzynia, która trzymała chłód. A razem z nią zmieniły się zakupy, gotowanie, bezpieczeństwo żywności i codzienny komfort. Historia techniki bardzo lubi takie przedmioty. Stoją spokojnie w kącie, nie robią wielkiego show, a po kilku latach okazuje się, że bez nich dom działałby już zupełnie inaczej.

W geografii są miejsca, które przypominają, że mapa pokazuje tylko część prawdy. Dobrym przykładem są rzeki ponikowe, czyli takie, które na pewnym odcinku znikają pod ziemią, przepływają przez system jaskiń albo szczelin i pojawiają się ponownie gdzieś dalej. To zjawisko szczególnie dobrze pasuje do terenów krasowych, gdzie woda przez długi czas rozpuszcza skały wapienne i tworzy podziemne korytarze. Najciekawsze jest właśnie to, że rzeka nie kończy się tam, gdzie nagle znika z oczu. Ona po prostu przechodzi do ukrytej części krajobrazu. Dla człowieka stojącego na brzegu wygląda to trochę tak, jakby natura nagle schowała fragment opowieści i powiedziała: dalej czytajcie pod powierzchnią. Geografia bardzo lubi takie momenty. Uczy, że świat nie zawsze prowadzi swoje drogi na widoku. Czasem najważniejszy ruch odbywa się tam, gdzie nie da się już iść spacerem, tylko trzeba uruchomić wyobraźnię.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios o laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu słuchaj nas na 89 FM. Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Wspominałem o tym nie raz, nie dwa i pewnie jeszcze trochę będę wspominał, jeżeli chodzi o sezon na dni miast, miejscowości i poszczególnych rejonów w naszym regionie. Tym razem te tematy prowadzą nas do gminy Czerwonak, dokładnie na tamtejsze dni gminy. Też bardzo przyjemnie zakrojone, podzielone na takie dwa tereny. Przystań Akwen Marina, w zasadzie teren przyległy do niej, oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Przygotujcie się na naprawdę bardzo mocne wrażenia. Będzie solidna porcja, jeżeli chodzi o muzykę. Takie gwiazdy, byśmy powiedzieli, to między innymi grupa Jam, owiana już ze swoją legendą. Don Guralesco, dla tych, którzy bardziej w klimatach rapowo-hip-hopowych siedzą. Ale to rzecz jasna nie wszystko, bo z tego, co widzę, to będzie też UNU Tribute to Perfect chociażby, czy zabawa z DJ-ami na pewno też. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Parada motocyklowa, to również bardzo interesujące. Ten ryk silników zawsze przyciąga wielu chętnych. Jest też coś, co ucieszy tych, którzy lubią zmagania strongmanów. Puchar Polski w tej dyscyplinie właśnie. Tam trzeba mieć krzepę. Nie będę już mówił, że to by nic nie dało i tak, no bo on był drugi w kulach, a musiałby być czwarty. No, ale chyba kuli tam nie będzie, chociaż kto wie, czy Puchar Polski też oferuje kulę. Na pewno się o tym wszystkim przekonacie. To wszystko i jeszcze o wiele więcej. Całości nie zdradza. Ma dni gminy Czerwonak 29 i 30 maja na terenie przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku oraz 31 maja w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, a także na terenie przed tym budynkiem.
0: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: U wybrzeży Japonii odkryto niezwykłe kręgi na dnie morza, które przez pewien czas wyglądały jak zagadka z gatunku tych bardzo efektownych. Dopiero później okazało się, że ich autorem jest niewielka ryba z rodziny rozdymkowatych. Samiec pracowicie tworzy na piasku precyzyjny, okrągły wzór, używając własnych płetw. Przesuwa piasek, rysuje promieniste linie, poprawia krawędzie i buduje coś, co wygląda jak podwodna mandala. A wszystko po to, by przyciągnąć samice. Najbardziej niezwykłe jest to, że ten twórca nie ma ani narzędzi, ani wielkiego rozmiaru, ani publiczności z biletami. Ma tylko ciało, piasek i ogromną determinację. Natura po raz kolejny pokazuje, że zaloty potrafią być znacznie bardziej wyszukane, niż podpowiada prosty obraz życia pod wodą. Człowiek myśli o rybie jako o stworzeniu pływającym bez większej scenografii, a tu nagle okazuje się, że ktoś na dnie oceanu od dawna prowadzi własną szkołę projektowania krajobrazu.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
10: Szamotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w Szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.

wojnie czasem najstraszniejsze nie jest to, co samo w sobie wygląda groźnie, ale to, co nagle zostaje wyrwane z codzienności i ustawione w zupełnie innym świetle. Świetnym przykładem jest zasłona prysznicowa w Psychozie Alfreda Hitchcocka. To przecież przedmiot absolutnie zwykły, coś obok czego przechodzi się bez emocji, a jednak w tej jednej scenie staje się granicą między bezpieczeństwem a zagrożeniem. Widz nie widzi od razu wszystkiego, widzi sylwetkę, ruch, cień i przez chwilę sam dopowiada sobie resztę. Najciekawsze jest właśnie to, jak mało potrzeba, żeby kino zmieniło znaczenie przedmiotu. Łazienka, która powinna być miejscem prywatności i spokoju, nagle staje się przestrzenią napięcia. Zasłona nie jest już zasłoną, jest ekranem oczekiwania. I właśnie wtedy film pokazuje swoją największą siłę. Potrafi sprawić, że po seansie zwykły domowy detal przez moment wygląda odrobinę mniej niewinnie niż wcześniej.

0: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
1: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
2: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
3: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
4: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
6: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
0: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
7: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała między innymi z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców, od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
8: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. innego. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Mingę. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
7: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób. Od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
8: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Popołudnie zaczyna się dynamicznie i burzowo. Na termometrach 18 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 17 powyżej zera. Niebo mocno zachmurzone, a w prognozie pojawiają się burze. Wiatr wyraźny około 24 km na godzinę, w porywach do 45. Powietrze ciepłe, ale wilgotne i ciężkie, dlatego biometr pozostaje niekorzystny.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Zegar z kukułką jest jednym z tych przedmiotów, które pokazują, że ludzie od dawna nie chcieli tylko mierzyć czasu. Chcieli go też trochę oswoić. Mechanizm takiego zegara nie ogranicza się do wskazówek i tarczy. O określonej godzinie otwierają się małe drzwiczki, pojawia się ptak i słychać charakterystyczne kuku. To drobny teatr ukryty w drewnianej skrzynce. Najciekawsze jest to, że zegary z kukułką mocno kojarzą się z Schwarzwaldem, gdzie rozwijało się rzemiosło zegarmistrzowskie i snycerskie. Dzięki temu zwykłe urządzenie do mierzenia czasu stało się także ozdobą, pamiątką i małym pokazem technicznej pomysłowości. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty. Niby praktyczne, a jednak pełne charakteru, bo zegar z kukułką nie mówi tylko, która jest godzina. On robi z tej informacji wydarzenie. I trzeba przyznać, że to całkiem elegancki sposób na przypomnienie, że czas płynie, nawet jeśli robi to z drewnianym ptakiem i odrobiną humoru.

0: mapa świata wydaje się czymś obiektywnym. Patrzycie i macie wrażenie, że skoro coś jest narysowane, to po prostu tak wygląda planeta. A tymczasem kartografia od zawsze musi mierzyć się z jednym wielkim problemem. Ziemia jest kulą, a papier jest płaski. I właśnie dlatego każda mapa świata jest pewnym kompromisem. Najsłynniejszym przykładem jest odwzorowanie Mercatora, które świetnie sprawdzało się w żegludze, bo pomagało prowadzić kurs po liniach prostych. Miało jednak swoją cenę. Im bliżej biegunów, tym bardziej powiększało powierzchnię lądów. Dlatego Grenlandia na wielu mapach wygląda niemal jak Afryka, choć w rzeczywistości jest od niej znacznie mniejsza. To świetna ciekawostka, bo pokazuje, że mapa nie jest tylko obrazem świata. Jest też decyzją, co poświęcić, żeby coś innego pokazać wygodniej. I właśnie dlatego kartografia jest taka fascynująca. Niby daje porządek, kierunek i poczucie pewności, ale pod spodem cały czas przypomina, że nawet najładniej narysowany świat jest trochę umową między matematyką, praktyką i ludzkim spojrzeniem.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
5: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Radio Wielkopolska w Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM. Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: No i jak to bywa o tej porze, już rozpoczyna się nam powoli sezon na szeroko pojęte dni miast, gmin, miejscowości i czego tam jeszcze można znaleźć. Udajemy się niedaleko naszej radiowej siedziby, bo przyjdzie nam pozostać w Swarzędzu. Skoro tak, to pora na chyba najbardziej wyczekiwany weekend w tych okolicach, jeżeli chodzi o lato. Mianowicie będą to Dni Swarzędza. Odbędą się chyba jak zwykle na terenie Polany Miejskiej przy ulicy Strzeleckiej. Głośno, kolorowo i z absolutnie

0: Program artystyczny z występami poszczególnych sekcji Swarzyńskiego Ośrodka Kultury. Masa innych atrakcji, a tutaj chociażby Luna Park, bogato zakrojona strefa gastronomiczna z wieloma frykasami, czy spektakularny pokaz laserowy. To wszystko złożone do kupy daje naprawdę bardzo konkretną dawkę energii i doskonałej zabawy. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym wszystkim udział i przekonać się na własnej skórze, jak będzie, to 27 i 28 czerwca udajcie się na Polanę Miejską przy Strzeleckiej.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Patyczaki są jednymi z najlepszych mistrzów udawania w świecie zwierząt. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe gałązki, wyschnięte łodygi albo fragment rośliny, który przypadkiem zaczął się poruszać. I właśnie o to chodzi. Ich ciało, kolor, kształt i sposób poruszania się tworzą kamuflaż tak skuteczny, że drapieżnik często patrzy wprost na owada i wcale nie widzi obiadu. Najciekawsze jest jednak to, że patyczak nie tylko przypomina gałązkę wyglądem. Potrafi też poruszać się bardzo powoli, kołysząc z ciałem tak, jakby poruszał nim wiatr. To już nie jest zwykłe przebranie. To pełna rola zagrana całym ciałem. Natura po raz kolejny pokazuje, że przetrwanie nie zawsze wymaga siły, prędkości albo zębów. Czasem wystarczy być tak przekonującym kawałkiem patyka, że świat po prostu przechodzi obok. I trzeba przyznać, że to jedna z najbardziej eleganckich form obrony. Nie walczyć, nie uciekać, tylko tak dobrze udawać element scenografii, że nikt nie zaprosi was do dramatu.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

Zdecydowanie kolor potrafi zrobić znacznie więcej niż tylko upiększyć obraz. Może prowadzić widza przez emocje, podpowiadać nastrój i mówić coś o bohaterze, zanim ten zdąży cokolwiek powiedzieć. Świetnie widać to w filmach, które konsekwentnie budują własną paletę barw. Ciepłe odcienie potrafią dawać poczucie bliskości, nostalgii albo bezpieczeństwa. Chłodne błękity i zielenie mogą natychmiast wprowadzić dystans, niepokój albo samotność. Najciekawsze jest jednak to, że widz często nie analizuje tego świadomie. Po prostu czuje, że scena jest miękka, duszna, elegancka, groźna albo melancholijna. Kolor działa trochę jak muzyka obrazu. Nie musi tłumaczyć, żeby wpływać na odbiór. I właśnie dlatego operatorzy oraz reżyserzy tak uważnie dobierają światło, kostiumy, scenografię i korekcję barwną. Kino nie opowiada wyłącznie fabułą, opowiada także temperaturą kadru, a czasem jeden dobrze dobrany kolor potrafi powiedzieć o samotności bohatera więcej niż długa rozmowa przy stole.

0: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
1: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
0: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
2: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera, czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył.
0: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
3: Polewanie prysznicem brzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
4: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia Świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca Biało-Czerwone Mamy oraz Kaniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
5: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
4: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Straduniu. W Straduniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
6: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu. Też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę, ale skoro tatuaży, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo emocji. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
5: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem Warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki do jazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Wowińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Wowińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania od mostu Lecha aż do kładki w Wowińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Temperatura wzrasta do 19 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 18 powyżej zera. Zachmurzenie nadal duże, a burzowy charakter pogody się utrzymuje. Wiatr przyspiesza do około 29 km na godzinę, w porywach do 50. To moment, w którym warto zachować ostrożność, bo pogoda może zmieniać się szybko.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Petra w Jordanii jest jednym z tych miejsc, które robią wrażenie nie tylko skalą, ale też samym sposobem istnienia. To miasto wykute częściowo w różowych skałach, ukryte wśród kanionów i przez długi czas znane światu zewnętrznemu bardziej z opowieści niż z realnej obecności. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że Petra nie była tylko piękną dekoracją pustyni. Była znakomicie zaplanowanym ośrodkiem handlu, położonym na ważnych szlakach karawanowych. Nabatejczycy potrafili wykorzystać skalny krajobraz, ale jeszcze większy podziw budzi ich system gospodarowania wodą. W miejscu, które z pozoru nie sprzyja wielkiemu miastu, budowali kanały, cysterny i zbiorniki, dzięki którym mogli kontrolować każdy cenny strumień deszczu. I właśnie to zmienia sposób patrzenia na Petrę. Człowiek widzi fasady wykute w skale i myśli o pięknie. Archeologia podpowiada coś więcej. Za tą urodą stała ogromna, praktyczna inteligencja, bez której nawet najpiękniejsze miasto nie przetrwałoby długo w pustynnym świecie.

kinie bardzo często mówi się o grze aktorskiej, scenariuszu i reżyserii, ale ogromną część filmowej magii wykonują ludzie, których widzowie rzadko wymieniają jako pierwszych. Chodzi o charakteryzatorów. Najciekawsze jest to, że dobra charakteryzacja nie polega tylko na zmianie wyglądu. Ona potrafi zmienić sposób, w jaki aktor porusza twarzą, układa usta, marszczy czoło i trzyma ciało. Protezy, peruki, sztuczna skóra, zmiana linii nosa, policzków albo szczęki mogą sprawić, że nagle znana twarz przestaje być rozpoznawalna. Ale najlepszy efekt pojawia się wtedy, gdy aktor zaczyna z tym wszystkim naprawdę grać. Gdy nie nosi maski jak dodatku, tylko pozwala, by maska wpłynęła na postać. Kino bardzo lubi takie transformacje, bo widz ma wtedy poczucie, że ogląda kogoś zupełnie nowego, choć gdzieś pod spodem pracuje znany człowiek. To piękna filmowa sztuczka, nie chodzi o ukrycie aktora, chodzi o stworzenie mu drugiej skóry, w której może stać się kimś, kogo wcześniej nie było.

0: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu słuchaj nas na 89 FM. Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Mocnych doznań i konkretnych muzycznych wrażeń ciąg dalszy. Są już pierwsze informacje dotyczące festiwalu Dni Trzcianki. Trochę czasu do tego całego wydarzenia jeszcze mamy, ale przecież nie zawadzi nam przypomnieć, już zajawić nieco tego tematu. Zostaje tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciepły, gorący, wręcz czerwcowy wieczór. Ze sceny lecą bardzo przyjemne utwory, no a wy możecie się ochładzać chociażby napojami. To brzmi o wiele lepiej niż zima i o wiele lepiej niż te mrozy, które nas nawiedzają w tym roku. No jest bardzo konkretna ta zima, nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach takiej doświadczyli. No, to brzmi bardzo przyjemnie. Różnorodność to będzie cechowało tegoroczny festiwal Dni Trzcianki. Warto poczekać. A ta różnorodność to chociażby Oskar Cyms, czyli nasza popowa rodzima gwiazda, grupa Komodo, czyli odrobina tanecznej energii, rockowy pas.

0: goście mi. Startujemy punktualnie o 19:00, tak to wygląda, gwiazdorska obsada, no i niespodzianki, wszystko będzie się stopniowo ujawniać, chociażby na stronach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Polecam i zapraszam.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Sól wydaje się dziś czymś absolutnie zwyczajnym. Stoi w kuchni, znika w zupie, czasem ratuje smak potrawy, a czasem ktoś przesadzi i wtedy już cała rodzina wie, że było jej za dużo. Ale przez wieki sól była jednym z najcenniejszych produktów codzienności. Nie tylko poprawiała smak. Przede wszystkim pozwalała konserwować jedzenie, a to w czasach bez lodówek miało ogromne znaczenie. Mięso, ryby i wiele innych produktów mogły przetrwać dłużej właśnie dzięki soli. Nic dziwnego, że miejsca jej wydobycia i szlaki handlowe potrafiły przynosić ogromne zyski. Całe miasta rosły dzięki temu białemu minerałowi, który dziś traktujemy jak najzwyklejszy dodatek do obiadu. I właśnie to jest w historii jedzenia fascynujące. Produkty, które dla nas są niemal niewidzialne, kiedyś potrafiły mieć znaczenie strategiczne. Sól nie była tylko smakiem, była sposobem na przetrwanie, handlem, bogactwem i dowodem na to, że czasem największą władzę ma coś, co mieści się w małej szczyptce.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
3: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i okleinowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
5: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Reklama.

I nasze dzisiejsze spotkanie dobiega do szczęśliwego finału. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Słyszymy się jutro o stałej porze. Maja Popowska, przyjemnej reszty dnia i do następnego.

0: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
1: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
2: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
1: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
2: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
1: Były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
3: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
3: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
4: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
5: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
5: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
6: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
7: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń. Kolejnych uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
6: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
8: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
6: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
9: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego wspierania owoców pani trudu.
10: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
6: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
10: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
6: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w parku zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
13: Na termometrach nadal 19 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 18 powyżej zera. Lokalne burze nadal możliwe, a niebo pozostaje w dużej mierze zasnute chmurami. Wiatr około 25 km na godzinę, w porywach do 50. Powietrze jest ciepłe i mokre, więc komfort może być ograniczony.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

Coś nam się tu dzisiaj chmurzy nad tą Wielkopolską. Wiecie co, to chyba nawet dobrze, bo jak trochę popada, to dla tych roślin będzie lepiej. Dla tych upraw, które schną. No, sami wiecie, jaka jest sytuacja hydrologiczna w naszym kraju. A u nas w Wielkopolsce to pewnie szczególnie. Więc deszczu trochę się przyda, no ale po tym deszczu już jak wyjdzie słońce, to też nie będziemy się przecież obrażać, prawda? Okej, okay. A teraz zabieramy się za popołudniówkę, bo już 13 minut po godzinie 3, więc to dobry moment, żeby się przywitać. No to mówię dzień dobry, zapraszam do 18, jak zawsze. Andrzej Kamiński. Za mikrofonem, wiecie zresztą. No i cóż, u mnie dzisiaj na pewno będzie prezent w postaci zaproszenia do kina Helios dwuosobowego. Do tego zabiorę was na spacer z kulturą w Buku i sprawdzę, co przygotowano w programie pilskich wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Oj, w Pile będzie się działo pod tym względem, także nasłuchujcie, nastawiajcie ucha, bo na pewno będziemy to poruszać w ciągu tych najbliższych 3 godzin. No to zaczynamy.

0: Halo rodzice, zapnijcie pasy i przygotujcie spory zapas cierpliwości, ponieważ, no, jak wiadomo, nadchodzi dzień, w którym między innymi Park Miejski w Murowanej Gościnie zamieni się w prawdziwej centrum dziecięcej radości. Wiadomo, o co chodzi. W niedzielę 31 maja między 14 a 18 odbędzie się tam wielkie świętowanie Dnia Dziecka pod kryptonimem Misja Radość. Program przewiduje atrakcje, które wycisną energię nawet z najbardziej wytrwałych maluchów. W tym będą pokazy taneczne, występy dzieci oraz warsztaty kreatywne. Na miejscu pojawią się gigantyczne bańki mydlane, animacje i aktywności sportowe, a przez cały czas trwania imprezy dostępne będą także dmuchańce, strzelnica ASG oraz zabawy z dzielnymi strażakami z miejscowego OSP. Dla fanów ekstremalnego czyszczenia przewidziano piana party i z tego właśnie powodu, drodzy rodzice, sugeruję zabranie ubrań na zmianę oraz zatyczek do uszu. Po co te ostatnie? No cóż, przydadzą się akurat wam, chroniąc choć trochę słów przed radosnym piskiem szczęśliwej dziatwy.
1: Radio Wielkopolska, Polska, Polska. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawę ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771. Reklama.
7: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: regionu łączy pasję do czterech kółek w klasycznym wydaniu z pomaganiem, więc ma wszystko to, co mieć powinna. Siódmy zlot Fiata 126P w Lubaszu właśnie. Impreza, która rokrocznie cieszy się sporą popularnością i przyciąga wielu miłośników motoryzacji w klasycznym wydaniu. Celem imprezy jest pomoc Stasiowi. Zresztą każdego roku wydarzenie posiada swojego bohatera, któremu uczestnicy zlotu pomagają i to jest bardzo piękna inicjatywa. Obok pomagania i wspólnego spędzania czasu, przygotujcie się naprawdę na szeroką gamę atrakcji towarzyszących. W programie liczne zabawy, projekcja filmu Dalej Jazda 2, na przykład zabawy z DJ-ami, żeby potańczyć i się rozruszać, pokaz iluzji, liczne koncerty, będą nawet wybory Miss i Mistera zlotu. Tutaj istotna sprawa, obowiązują przebrania PRL-u. Ale będzie też coś, żeby te cztery koła, żeby te samochody zaangażować, między innymi ustawienie aut w napis Lubasz 2026, wspólny przejazd bardzo malowniczą trasą po okolicy, czy liczne konkurencje motoryzacyjne dla uczestników zlotu. Będzie naprawdę o co też powalczyć, przyznane będą nagrody, chociażby za najpiękniejszego Fiata 126P, ale niech was tu nie zmyli, tego wszystkiego jest o wiele, wiele więcej. A siódmy zlot Fiata 126P w Lubaszu od 3 do 5 lipca. Rejestracja uczestników już trwa, a ja od siebie dodam, że patronem całości jest oczywiście Radio Wielkopolska.
1: Radio Wielkopolska. We will rock it. Rock it.

0: Ile się ktoś by szukał sposobu na najbardziej niefortunny dowód miłości w historii pilskiego Zamościa, to pewien lokalny romantyk właśnie zawiesił poprzeczkę niezwykle wysoko. W minioną sobotę mężczyzna wezwał funkcjonariuszy do jednego z mieszkań, twierdząc, że znajduje się tam jego awanturująca się partnerka, która jest, uwaga, poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. Kiedy mundurowi dotarli podskazany adres, nikogo nie zastali, więc postanowili odwiedzić samego zgłaszającego. Tam usłyszeli wersję o nagłej ucieczce krewkiej wybranki. Policjanci, wykazując się, no jak wiadomo, intuicją godną najlepszych detektywów, postanowili nie brać tej opowieści za dobrą monetę i przeprowadzili szybki przegląd mieszkania, co zaowocowało odkryciem 23-letniej kobiety ukrytej w szafie na ubrania. To taka szafiarka. Funkcjonariusze szybko potwierdzili, że no, znalezisko nie jest elementem nowej kolekcji odzieży, lecz osobą skazaną na rok bezwzględnego więzienia za udział w bójce. Zatrzymana trafiła już za kratki, a tym samym pojęcie wyjścia z szafy nabrało w Pile zupełnie nowego, wyjątkowo mało radosnego znaczenia.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce to, co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl/eko-factory.
5: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
1: Reklama.
8: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

Dua Lipa, Houdini, 10 minut przed godziną 16 w popołudniówce Radia Wielkopolska, w której już teraz ciekawa propozycja dla tych, co lubią się, jakby to powiedzieć, zgubić w lesie, a w zasadzie to znaleźć drogę, jak się już ktoś zgubi w lesie. Szamotulski oddział PTTTK zaprasza na 26 otwarte Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w turystycznych marszach na orientację, które dowodnią, że mapa i kompas to wciąż narzędzia znacznie potężniejsze niż nawet najbardziej wypasiona nawigacja satelitarna. Wydarzenie wystartuje 24 maja w okolicach Wronek, a bazą dla wszystkich poszukiwaczy przygód będzie Szkoła na Leśnej. Impreza ma charakter otwarty, więc na trasę mogą ruszyć zarówno samotni wilcy, jak i całe watahy dziecięce, młodzieżowe czy grupy rodzinne. Dla tych, którzy nie chcą spędzić nocy na układaniu mchu pod głowę, przygotowano specjalną trasę rekreacyjno-krajoznawczą o długości około 3 km, gdzie do odnalezienia będzie kilkanaście punktów kontrolnych. Aby uniknąć błąkania się w kółko, każda grupa musi obowiązkowo zabrać ze sobą kompas, kątomierz, linijkę oraz długopis. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 18 maja, więc radzę nie zwlekać z decyzją, by nie obudzić się z ręką w tak zwanym mrowisku. Mam tylko nadzieję, że uczestnicy poradzą sobie z orientacją w terenie lepiej niż większość z nas, no z orientacją powiedzmy w poniedziałkowy poranek, bo szukanie drogi powrotnej za pomocą kątomierza i linijki, no brzmi jak zadanie, przy którym nawet najstarsi harcerze mogą poczuć nagłą potrzebę wezwania pomocy przez telefon, którego swoją drogą mieli przecież nie używać.

0: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
2: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
0: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. A skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
5: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
6: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
7: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
8: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób. Od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
9: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
8: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała m.in. z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców, od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
9: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
8: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: Temperatura lekko spada do 18 kresek powyżej zera. Odczuwalnie nadal około 18 powyżej zera. Opady z burzowym akcentem mogą się utrzymywać, a zachmurzenie pozostaje wysokie. Wiatr około 22 km na godzinę, w porywach do 45. Aura nadal jest niespokojna i wymaga śledzenia sytuacji za oknem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Wygląda na to, że Piła stanie się na chwilę najbardziej lśniącym miejscem w Polsce. Wszystko za sprawą wypolerowanych hełmów i błyszczącej karoserii wozów bojowych. To oczywiście zaplanowane na tę sobotę wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, które rozegrają się w najbardziej strategicznych punktach miasta. Start zaplanowano o godzinie 10.30 od mszy polowej w parku na wyspie, by punktualnie o 12.00 przenieść się na plac Staszica na uroczysty apel. W planie imprezy przewidziano tyle atrakcji, że wystarczyłoby na ugaszenie wody, a w zasadzie nudy w całym powiecie. Warto tu wspomnieć chociażby wystawę pojazdów pożarniczych, festyn bezpieczeństwa przy bulwarach Châtellerault oraz Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dodatkowo dla tych, którzy wolą szyny od węży strażackich, przygotowano pociąg specjalny o dumnej nazwie Strażak, kursujący na trasie z Poznania do Piły i z powrotem. Biorąc pod uwagę zapowiadany fest, nieliczne pokazy, jedynym zagrożeniem pożarowym tego dnia mogą być nadmiernie rozgrzane odrobienia zdjęć smartfony mieszkańców Piły.

0: Pałac Mielżyński w Iwnie szykuje się na oblężenie, w którym jedyną dopuszczalną bronią będzie wata cukrowa, a głównym środkiem transportu konie na kiju. Będzie to oczywiście wynikiem obchodów Dnia Dziecka w tej leżącej na terenie gminy Kostrzyn miejscowości. Wielkie świętowanie zaplanowano na niedzielę 17 maja w godzinach od 14 do 17. Trzeba przyznać, że program pęka w szwach od atrakcji, wśród których znajdą się zamki dmuchane, kolorowe makijaże, tatuaże na najmłodszych oraz słodkie przekąski dla każdego uczestnika. Prawdziwym gwoździem programu będzie jednak wyścig Hobby Horse, do którego zapisy ruszą o godzinie 14 i potrwają tylko 60 minut ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Warto tutaj być czujnym. Organizatorzy zadbali o wszystko, więc jeśli nie posiadacie własnego rumaka na patyku, otrzymacie go bezpośrednio przy zapisach, aby móc dumnie pogalopować ku mecie. A biorąc pod uwagę liczbę przygotowanych w Iwnie atrakcji, jedynym wyzwaniem dla rodziców będzie wytłumaczenie sąsiadom, dlaczego ich pociecha wróciła do domu galopem na kiju, rżąc zachwytu i odmawiając zmycia tatuażu aż do wakacji.
1: Radio Wielkopolska. Reklama.
2: Radę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
4: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
8: Reklama.
9: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Wielkopolski.
1: Nasza kulturalna mapa Wielkopolski jak zwykle skrupulatnie przygotowana. Drogi Kacprze, zdradź, co przygotowałeś tym razem.
2: A teraz atrakcje szeroko związane z muzyką. To też jest wydarzenie, które ma już swoją renomę w regionie utartą. Zatem tym bardziej jest mi miło, że mogę co nieco na jego temat powiedzieć. Zaglądamy do Piły, bo tam bardzo przyjemny jubileusz. 10. odsłona znanego i można powiedzieć już kultu.

Naprawdę tych zespołów jest sporo, każdy z nich to inny repertuar, inna historia i inne przeboje, ale wszystkich łączy jedno, pasja do bluesa i miłość do muzyki, a to przecież jest chyba tutaj najistotniejsze. Warto też się zaznajomić z Bluesbusem, to jest taki autobus, który będzie robił, mówiąc kolokwialnie, za transport w czasie festiwalowych dni. Jeżeli lubicie koncerty pod gołym niebem, a do tego energetyczne i klimatyczne brzmienia, to nie może was zabraknąć. Festiwal w najbliższy weekend od 8 do 10 maja na terenie ośrodka wczasowego Mosir Płotki, rzecz jasna w Pile. Polecam i zapraszam.

0: No ja też mogę sobie tak zanucić chociaż nie umiem, podkreślam, ale mam do tego ważny powód, dlatego że już za parę chwil ktoś z was otrzyma ode mnie dwuosobowe zaproszenie do kina Helios w Poznaniu. Wiecie, jak to działa, tam kto pierwszy się dodzwoni, to wygrywa, a o tyle jest to fajna wlotka, że obowiązuje na dowolnie wybrany film, to znaczy sami decydujecie, która propozycja filmowa jest dla was i taką wybieracie i sobie po prostu w dowolnym terminie do tego kina uderzacie. Więcej będę na ten temat mówił już po przerwie, na pewno przed godziną 17. Taka wlotka powędruje do kogoś z was.
1: Radio Wielkopolska. Reklama.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimars Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia Płyt i Blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do Kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.

0: Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, ale w przypadku repertuaru kina Helios w Poznaniu, no to rzeczywiście jest w czym przebierać. I coś dla fanów gier, bo na przykład premierowo już w ten piątek będzie można obejrzeć Mortal Kombat 2. Jejku, ile to lat minęło od pierwszej części? A ze 30, albo lepiej. Do tego Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli no kultowa propozycja dla fanów fashion models i całej tej, całego tego fashioningowego przemysłu. A oraz film, do który ja osobiście bardzo chętnie bym się wybrał. Jeszcze nie miałem okazji, więc ciężko mi go ocenić, ale no zbiera bardzo dobre recenzje. Michael, oczywiście o Michaelu Jacksonie. Podobno rewelacyjna biografia i bardzo ciekawie przedstawia postać tego legendarnego piosenkarza. Są też filmy dla dzieci, na przykład Pucio, Dawid, Pan Ryba i jeszcze parę innych propozycji. No co ja będę wam opowiadał, możecie sobie sami to sprawdzić, ale mówię o tym dlatego, że chcę podkreślić fakt, że możecie sobie wybrać dowolny z tych filmów dzięki naszym zaproszeniom i z osobą towarzyszącą się właśnie wybrać. Niekoniecznie w ten weekend. Spokojnie, te zaproszenia są ważne przez kilka miesięcy, więc nawet jeśli wam nie pasuje wycieczka do stolicy Wielkopolski w najbliższych dniach, to spokojnie możecie sobie to przełożyć na inny czas. No dobra, to tyle mojego gadania. Teraz czas na was. Kto ma ochotę na takie dwuosobowe zaproszenie, niech dzwoni. 721-726-726. Zawsze obowiązuje ta sama zasada, czyli pierwsza osoba, która tutaj do nas się dodzwoni, do studia Radia Wielkopolska, taką wlotkę otrzymuje. 721-726-726. Ten numer cały czas obowiązuje doskonale, go podejrzewam, że znacie. I z tego tytułu do nas dzwonicie. No dobrze, dzień dobry, halo.
1: Cześć, witam, Radek z tej strony,
0: Cześć Radku, ty w domu czy w trasie jeszcze?
1: Akurat podjechałem pod dom.
0: To świetnie, cieszę się, że szczęśliwie dotarłeś i dodatkowo jeszcze ci dorzucam w bonusie zaproszenie do kina dwuosobowe, fajnie?
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Poprawiłem nastrój trochę, czy nie?
1: Bardzo, będzie udane popołudnie.
0: Znakomicie, pozdrawiasz kogoś?
1: Oczywiście moją partnerkę Asię i pieska Czarusia.
0: A jaka to rasa?
1: Kundelek,
0: to najfajniejsza. Dobra, gratuluję, zostań ze mną, pogadam jeszcze sobie za moment, jak odebrać nagrodę, a ja was zostawiam z formacją Miki Lalunią.

0: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
1: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
2: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
3: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. A prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
6: Poloneza, czas zacząć!
7: Pan jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
8: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
10: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia Świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca Biało-Czerwone Mamy oraz Taniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
11: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
10: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
11: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Minge. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
10: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Stradoniu. W Stradoniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
12: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu, też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaży, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo moc. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
15: Termometry pokazują 18 kresek powyżej zera. Odczuwalnie również około 18 powyżej zera. Deszcz i burzowe chmury jeszcze nie odpuszczają. Wiatr słabnie do około 18 km na godzinę. W porywach do 40. Powietrze pozostaje wilgotne, choć powoli widać pierwsze oznaki uspokojenia.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

proszę bardzo, Pałac Jankowice koło Tarnowa Podgórnego kończy właśnie 8 lat. Znaczy nie sam pałac, tylko instytucja, która tam się znajduje. I z tego powodu mieszkańcy tej podpoznańskiej gminy powinni szybko rezerwować wejściówki na obchody jego urodzin. Jak wiadomo, darmowe bilety na takie wydarzenia znikają zazwyczaj szybciej niż ostatni kawałek tortu na rodzinnej imprezie, więc warto się tutaj pospieszyć. Świętowanie rozpocznie się już pojutrze o godzinie 18, kiedy to w ramach cyklu Atmosfera poezji słynny aktor Robert Więckiewicz zmierzy się z twórczością Jarosława Iwaszkiewicza. Całość muzycznie dopieści skrzypaczka Dominika Kraszewska, dbając o to, by wieczór był równie nastrojowy, co profesjonalny. To jednak nie wszystko, bowiem 17 maja o 17 w Jankowicach zaplanowano spotkanie autorskie z Arturem Andrusem. Dziennikarz i mistrz anegdoty z pewnością zdradzi kulisy swojej pracy, choć znając jego poczucie humoru, no można się w zasadzie spodziewać wszystkiego. Od tekstów piosenek po historie, których nie powstydziłby się żaden rasowy satyryk. Radzę więc pilnować terminów rezerwacji z większą wagą niż własnych kluczy, no bo w przeciwnym razie urodzinowe opowieści panu Więckiewicza czy Andrusa przyjdzie wam podsłuchać jedynie przez dziurkę od klucza w pałacowych drzwiach.

0: jeżeli ktokolwiek z was zakładał, że w Dzień Dziecka wykpi się jedynie małym, drobnym prezentem, ewentualnie jakąś tam czekoladą czy lodami, to klub biegowo-sportowy Aktywnie w Pniewach ma zamiar brutalnie, choć bardzo sympatycznie, wyprowadzić was z błędu. Zapewnią bowiem wielkie sportowe emocje pod hasłem Biegiem po medal, które opanują teren miejskiego parku przy LO w Pniewach już 30 maja. Począwszy od godziny 15, organizatorzy przygotowali dla dzieci dystanse dopasowane do ich możliwości, od sprinterskich 100 metrów, aż po wytrzymałościowe 1000 metrów. Warto tu zaznaczyć, że pamiątkowy medal czeka na absolutnie każdego, kto odważy się oderwać stopy od ziemi na linii startu. Aby dorośli nie czuli się jedynie jako trzymacze bidonów i kurtek, przygotowano dla nich bieg towarzyski na dystansie 3 km, co jest idealną okazją, by sprawdzić, czy kondycja rodziców nadąża za ich pociechami. I tu szczerze radzę przyłożyć się do treningu, bo chyba nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której wasze dziecko z medalem na piersi będzie musiało holować was do mety po zaledwie 3 km takiego towarzyskiego truchtu. Radio Wielkopolska.
1: Reklama. Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą Ostrorug.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosWielkopolski.pl/eko-factory.
1: Reklama.
2: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Polski.
1: Co tym razem w ramach naszej kulturalnej mapy? Zobaczmy wspólnie, na co trafił Kacper. Z pewnością zdradzi szczegóły.
2: Trochę sobie dotkniemy historii i to dosłownie. Europejska Noc Muzeów, dokładnie tutaj precyzując sprawę, i w tym temacie udamy się do Rogoźna. Będziecie mogli poznać mroczną stronę historii i to dosłownie. Wszystko za sprawą wystawy zatytułowanej, uwaga, uwaga, Średniowieczne narzędzia tortur. Gęsia skórka naprawdę mi tutaj wyszła teraz. Wy jej nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Brutalne aspekty dawnych wieków. Naprawdę będzie można zobaczyć, jak to wyglądało, czym się wtedy posługiwano za tą mroczną stroną właśnie, ale to rzecz jasna nie wszystko. Eksponaty pochodzą z Muzeum Ziemi Lubuskiej, z Muzeum Dawnych Tortur oraz ze zbiorów Muzeum w Rogoźnie. Oprócz tego, co tygrysy lubią najbardziej, m.in. puzzle etnomologiczne, będziecie mogli

niektórzy uważają, że spacer polega jedynie na takim niespiesznym przestępowaniu z nogi na nogę, na przykład poszukiwaniu cienia. No ale Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku zamierza takim osobom rzucić wyzwanie pod hasłem Spacer z Kulturą. Wydarzenie opanuje alejki Parku Sokoła dokładnie 31 maja z początkiem o 14:00. Od animacji dla najmłodszych potem będzie się jeszcze więcej dziać. Kolejny punkt programu to o godzinie 16:00, kiedy to z pełną muzyką uderzy widowisko taneczno-muzyczne pod tytułem Wianek Czterech Pór. Kolejne godziny upłyną natomiast pod znakiem folkloru w najlepszym wydaniu. O 17:00 na scenie zamelduje się zespół Złote Kłosy, a wielki finał o 18:00 należeć będzie do grupy Swachy. Radzę zatem przygotować wygodne buty, no i poćwiczyć ludowe przytupy, bo przy takim natężeniu muzyki wasze nogi mogą same porwać was do tańca, zanim zdążycie zapytać, gdzie można dostać wadę cukrową. I tym zaproszeniem do Buku będę kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny i mówię do usłyszenia jutro, czyli w czwartek, wiadomo, o stałej porze. Andrzej Kamiński, pa, pa!

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
3: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl/eko-factory.
5: Reklama.
6: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
7: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
6: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
8: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
6: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
9: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
6: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
10: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
11: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
10: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
12: Spodziewamy się na 400 osób absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów tutaj, z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza, w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Warsaw. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
10: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
13: Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
10: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
14: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
10: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
15: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
10: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
16: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
19: Wieczorem temperatura spada do 16 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 15 powyżej zera. Burzowa aura ustępuje, a opady powinny stopniowo odpuszczać. Zachmurzenie zmniejsza się do umiarkowanego. Wiatr około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze nadal jest wilgotne, ale dzień zaczyna kończyć się spokojniej niż wyglądało to wcześniej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i zaprosić na podróż pełną muzyki oraz ciekawostek. Zapinamy więc pasy i startujemy. Aneta Topolska, witam i zapraszam.

0: Reklama. Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

Flamingi wyglądają tak dekoracyjnie, że łatwo zapomnieć, jak sprytnie są zbudowane pod kątem zdobywania jedzenia. Flaming odwraca głowę do góry nogami i zanurza dziób w wodzie, a potem filtruje z niej drobne organizmy, glony, larwy i skorupiaki. Jego dziób nie działa jak zwykły chwytak. Bardziej przypomina precyzyjne sitko, które oddziela to, co jadalne, od wody i mułu. I właśnie to robi największe wrażenie. Ptak, który z daleka wygląda jak różowa ozdoba mokradeł, z bliska okazuje się specjalistą od filtracji. Do tego dochodzi rytmiczny ruch głowy i języka, dzięki któremu jedzenie trafia tam, gdzie trzeba. Natura po raz kolejny pokazuje, że piękno i praktyczność potrafią spokojnie mieszkać w jednym projekcie. Flaming nie jest różowy po to, żeby robić wrażenie na pocztówce. On naprawdę żyje w świecie płytkiej wody, drobin i biologicznego przesiewania. A przy okazji wygląda tak, jakby całe to inżynieryjne żerowanie wykonywał z pełną sceniczną gracją.

No i jak to bywa o tej porze, już rozpoczyna się nam powoli sezon na szeroko pojęte dni miast, gmin, miejscowości i czego tam jeszcze można znaleźć. Udajemy się niedaleko naszej radiowej siedziby, bo przyjdzie nam pozostać w Swarzędzu. Skoro tak, to pora na chyba najbardziej wyczekiwany weekend w tych okolicach, jeżeli chodzi o lato. Mianowicie będą to Dni Swarzędza. Odbędą się chyba jak zwykle na terenie Polany Miejskiej przy ulicy Strzeleckiej.

0: wspomnianych gwiazd, przepełniony energią program artystyczny z występami poszczególnych sekcji Swarzyńskiego Ośrodka Kultury. Masa innych atrakcji, a tutaj chociażby Luna Park, bogato zakrojona strefa gastronomiczna z wieloma frykasami, czy spektakularny pokaz laserowy. To wszystko złożone do kupy daje naprawdę bardzo konkretną dawkę energii i doskonałej zabawy. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym wszystkim udział i przekonać się na własnej skórze, jak będzie, to 27 i 28 czerwca udajcie się na Polanę Miejską przy Strzeleckiej.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Radio Wielkopolska. Radio z twojej okolicy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Klaps filmowy kojarzy się z początkiem sceny, krótkim trzaskiem i hasłem, po którym wszyscy mają już zachowywać się poważnie. Ale jego rola jest dużo bardziej praktyczna. Ten charakterystyczny dźwięk pomaga zsynchronizować obraz z dźwiękiem, zwłaszcza wtedy, gdy kamera i rejestrator audio pracują osobno. W momencie uderzenia listew ekipa dostaje jednocześnie widoczny sygnał w obrazie i słyszalny sygnał w nagraniu. Potem montażysta może połączyć te dwa ślady dokładnie w jednym punkcie. I właśnie w tym tkwi piękno tego przedmiotu. Wygląda jak rekwizyt z filmowego rytuału, a tak naprawdę jest narzędziem dyscypliny, porządku i późniejszego ratowania materiału. Plan zdjęciowy potrafi być chaosem pełnym dubli, ujęć, wersji, pomyłek i powtórek. Klaps mówi wtedy krótko. To jest ta scena, to jest to ujęcie, a tu zaczyna się wspólny czas obrazu i dźwięku. Kino bardzo lubi takie drobiazgi. Bez nich magia na ekranie szybko mogłaby zamienić się w bardzo kosztowną układankę bez

0: autopromocja.
1: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
0: Autopromocja.

Przygotujcie się na mały odlot, bo opowiem Wam o niesamowitych zdolnościach kameleonów. Te małe, kolorowe jaszczurki potrafią nie tylko zmieniać barwy, ale mają także niezwykłe oczy. Każde oko kameleona działa niezależnie od drugiego. Oznacza to, że może patrzeć w dwóch różnych kierunkach jednocześnie. Wyobraźcie sobie, jakbyście mogli oglądać koncert i jednocześnie sprawdzać, co dzieje się za waszymi plecami. To właśnie robi kameleon. Dzięki temu kameleon jest mistrzem w wykrywaniu zagrożeń oraz w polowaniu na owady. Jego oczy działają jak osobiste radary, które nieustannie skanują otoczenie. A kiedy już namierzy ofiarę, jego język działa jak błyskawica, wystrzeliwując z prędkością, która zawstydziłaby nawet najszybszego gitarzystę.

0: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. Uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
0: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
0: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
3: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała m.in. z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców, od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
4: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja dni gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
3: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób, od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
4: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodne ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Klocek Lego wydaje się prosty, dopóki człowiek nie zajrzy pod spód. Najważniejsza ciekawostka dotyczy tak zwanej siły łączenia, czyli tego, że klocki trzymają się pewnie, ale nadal dają się rozłączyć bez używania narzędzi i nerwów. Sekret tkwi w połączeniu wypustek na górze z rurkami umieszczonymi od spodu. Lego opisuje ten system jako rozwiązanie, które w 1958 roku dało klockom stabilność i ogromne możliwości łączenia. I właśnie to jest w designie najciekawsze. Największa rewolucja nie musi być widoczna z daleka. Może siedzieć pod spodem, w miejscu, na które dziecko zwykle nie patrzy, bo jest zajęte budowaniem wieży, statku albo zamku. Bez tych małych rurek klocek byłby tylko plastikowym elementem do układania. Dzięki nim stał się częścią systemu, w którym prawie wszystko może połączyć się z prawie wszystkim. To świetna lekcja projektowania. Dobry detal nie krzyczy. On po prostu sprawia, że całość działa tak dobrze, iż po chwili uznajecie to za oczywiste.

Ołówek jest jednym z tych przedmiotów, które tak dobrze wrosły w codzienność, że prawie nikt nie zastanawia się nad jego nazwą. A przecież właśnie w niej kryje się świetna ciekawostka. W środku ołówka nie ma ołowiu, jest grafit. Zamieszanie zaczęło się dawno temu, kiedy w XVI wieku w Borrowdale w Anglii odkryto wyjątkowo czyste złoże grafitu. Materiał dawał ciemny ślad, świetnie nadawał się do pisania i rysowania, ale początkowo sądzono, że ma coś wspólnego z ołowiem. Nazwa została, choć chemia poszła własną drogą. I właśnie to jest w historii codzienności najfajniejsze. Człowiek trzyma w ręku prosty przedmiot, coś z biurka, plecaka albo kieszeni, a w tej jednej nazwie siedzi dawna pomyłka, która przetrwała stulecia. Ołówek nadal pisze, ściera się ostrze i spokojnie wykonuje swoją robotę, choć przez cały czas nosi imię po materiale, którego wcale w sobie nie ma. Język czasem jest jak stara szuflada. Przechowuje rzeczy, które już dawno nie pasują do rzeczywistości, ale tak dobrze się zadomowiły, że nikt nie ma serca ich wyrzucać.

jednym z tych budynków, które musiały robić na ludzi wrażenie, jakby przyszłość nagle pojawiła się wcześniej niż ktokolwiek zamawiał. Zaprojektowany przez Josepha Paxtona na wielką wystawę w 1851 roku powstał z prefabrykowanych elementów szkła i żelaza. Najciekawsze jest właśnie to, że nie budowano go w tradycyjny sposób, cegła po cegle, z ciężarem i masywnością dawnych gmachów. To była konstrukcja lekka, modułowa i przemysłowo-logiczna. Jakby architektura postanowiła nauczyć się tempa od fabryki. Dzięki temu ogromny budynek można było wznieść szybko, a jego przezroczyste ściany i metalowy szkielet dawały efekt zupełnie nowej epoki. Człowiek wchodził do środka i nie oglądał tylko wystawy. Oglądał też manifest tego, jak inaczej można myśleć o przestrzeni. Crystal Palace pokazał, że budynek nie musi udawać kamiennej fortecy, żeby być monumentalny. Może być wielki, jasny i złożony z elementów tak sprawnie, jakby architektura zaczęła mówić językiem nowoczesnego świata.

Torebka herbaty wydaje się dziś czymś tak zwyczajnym, że mało kto traktuje ją jak wynalazek z własną anegdotą. A jednak jej historia świetnie pokazuje, jak przypadek potrafi popchnąć codzienność w nową stronę. Na początku XX wieku nowojorski handlarz herbatą Thomas Sullivan wysyłał klientom próbki w małych jedwabnych woreczkach. Według popularnej opowieści część odbiorców nie wysypywała liści do czajnika, tylko wkładała cały woreczek do gorącej wody. I nagle okazało się, że coś pomyślane jako opakowanie próbki działa jak bardzo wygodny sposób parzenia. Najlepsze jest to, że ta wygoda wygrała bez wielkiego manifestu. Nikt nie musiał ogłaszać rewolucji. Wystarczyło, że ludzie odkryli, iż po herbacie nie trzeba wyławiać liści, czyścić sitka i prowadzić drobnej kuchennej walki z fusami. Historia codzienności bardzo lubi takie momenty. Wielka zmiana nie przychodzi w złotej ramie, tylko w małym woreczku, który po kilku minutach w filiżance robi dokładnie to, czego od niego chcecie.

0: Rekordowe liczby maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
1: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
2: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
3: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
1: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
4: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
1: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
0: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień,
0: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją, natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
6: Dlaczego miałby się różnić, to kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
0: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
7: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca biało-czerwone mamy oraz Kaniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
8: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki i w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki dojazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Owińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania od mostu Lecha aż do kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
7: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolicę z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję "To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna".
8: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.

Czy wiecie, że na naszej planecie są miejsca, gdzie rzeka płynie pod wodą? To nie żaden żart. W Meksyku, w jaskiniach Cenote Angelita można zobaczyć takie cuda. Na głębokości około 30 metrów znajduje się warstwa siarkowodoru, która oddziela słodką wodę od słonej. Wygląda to jak podwodna rzeka z własnymi brzegami i drzewami. To zjawisko jest wynikiem różnicy gęstości wód. Niesamowite, co natura potrafi stworzyć, prawda?

Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Lustro wydaje się dziś przedmiotem absolutnie zwyczajnym. Wisi w łazience, stoi w przedpokoju, leży w kosmetyczce i właściwie nikt nie traktuje go jak technicznego cudu. A przecież przez długi czas dobre lustro było prawdziwym luksusem. Szczególnie słynęli z nich weneccy rzemieślnicy z Murano, którzy dopracowali technikę wykonywania szklanych tafli pokrywanych od spodu metaliczną warstwą odbijającą obraz. To nie była prosta produkcja z taśmy, tylko sekretne rzemiosło, pilnie strzeżone i ogromnie cenione. Najbardziej fascynujące jest to, że lustro zmieniło nie tylko wnętrza domów, ale też sposób, w jaki ludzie patrzyli na samych siebie. Nagle własna twarz mogła być oglądana wyraźniej, częściej i bardziej prywatnie niż wcześniej. To musiało wpływać na modę, gesty, fryzury, sposób prezentowania się i całą kulturę codziennej elegancji. Historia rzemiosła bardzo lubi takie przedmioty. Z pozoru dekoracyjne, a w praktyce absolutnie przełomowe, bo lustro nie tylko odbijało obraz. Ono po cichu uczyło człowieka, że sam też może stać się widzem własnego wyglądu.

świecie zwierząt są mechanizmy obronne eleganckie, subtelne i takie, które wyglądają jak pomysł z wyjątkowo dziwnego filmu przyrodniczego. Do tej ostatniej grupy należy Phrynosoma, czyli jaszczurka rogata z Ameryki Północnej. Gdy czuje się zagrożona, potrafi wystrzelić strumień krwi z okolic oczu. Brzmi to niewiarygodnie, ale ma bardzo konkretny sens. Taki nagły, niepokojący wytrysk dezorientuje drapieżnika, a u niektórych napastników działa dodatkowo odstraszająco przez nieprzyjemny smak. To jedna z tych ciekawostek, przy których natura naprawdę pokazuje, że nie zna słowa przesada. Zamiast uciekać szybciej albo udawać liść, jaszczurka wybiera obronę na tyle spektakularną, że trudno ją pomylić z czymkolwiek innym. Człowiek patrzy i myśli, że to już musi być ostatnia linia desperacji, a biologia odpowiada spokojnie, że skoro działa, to nie ma powodu udawać skromności. W świecie przetrwania liczy się efekt, a Phrynosoma zdecydowanie znalazła sposób, żeby przeciwnik na chwilę zapomniał, po co właściwie podszedł bliżej.

posiłek bez niego. A jednak jego droga do codziennego stołu w Europie wcale nie była szybka ani oczywista. Przez długi czas jedzono głównie palcami, nożem i łyżką, a widelec traktowano jako przedmiot dziwny, zbyt wymyślny, czasem nawet niepotrzebnie luksusowy. W niektórych miejscach budził opór, bo wyglądał jak kaprys obcych obyczajów i nie pasował do utrwalonych sposobów jedzenia. Dopiero z czasem, wraz ze zmianami w kuchni, etykiecie i kulturze dworskiej, zaczął zdobywać coraz mocniejszą pozycję. Najciekawsze jest to, że przedmiot tak praktyczny musiał najpierw przejść przez etap społecznego podejrzewania. Dziś nikt nie widzi w nim rewolucji, a przecież widelec zmienił relacje człowieka z jedzeniem. Pozwolił jeść czyściej, precyzyjniej, bardziej elegancko i z większym dystansem od samej potrawy. Historia jedzenia przypomina tu bardzo prostą rzecz. To, co dla jednego pokolenia jest dziwactwem, dla kolejnego może być już tak oczywiste, że nawet nie zasługuje na komentarz.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
1: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
1: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
2: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
3: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
4: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje, są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
3: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
5: Spodziewamy się na 400 osób, absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów, tutaj z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza, w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
3: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
6: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
3: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom. Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Mieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
6: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.

Czy wiedzieliście, że naukowcy odkryli sposób na tworzenie sztucznego mięsa przy użyciu drukarek trójwymiarowych? Tak jest! W laboratoriach na całym świecie drukują teraz mięso, które smakuje jak prawdziwe. Proces polega na użyciu komórek zwierzęcych, które są hodowane i formowane w coś, co przypomina stek czy burgera. To nie tylko zmniejsza potrzeby hodowli zwierząt, ale także może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Wyobraźcie sobie przyszłość, w której każdy może wydrukować sobie obiad w domu. To nie science fiction, to rzeczywistość, która dzieje się już dziś. Świat technologii nigdy nie przestaje zadziwiać swoją kreatywnością i innowacyjnością.

Ząbkowane brzegi monet wyglądają dziś jak zwykły detal, coś co po prostu jest, bo moneta jakoś musi wyglądać. A przecież ten drobiazg ma bardzo praktyczne korzenie. Dawniej, kiedy monety wykonywano z metali szlachetnych, nieuczciwi ludzie potrafili delikatnie ścinać ich krawędzie. Z każdej monety zabierano odrobinę srebra albo złota, a sam krążek nadal krążył w obiegu. Problem polegał na tym, że po wielu takich zabiegach moneta traciła część wartości. Choć na pierwszy rzut oka wciąż wyglądała dość znajomo. Ząbkowanie brzegu miało temu zapobiec. Jeśli ktoś próbował coś odciąć, ślad był od razu widoczny. To świetna ciekawostka z historii pieniądza, bo pokazuje, że nawet najmniejszy element przedmiotu codziennego użytku może być odpowiedzią na bardzo konkretne ludzkie kombinowanie. Moneta nie tylko płaciła. Ona musiała jeszcze bronić własnej uczciwości. I trzeba przyznać, że ząbkowany brzeg jest wyjątkowo eleganckim sposobem powiedzenia: nie skupcie mnie po cichu, bo będzie widać.

Konik morski wygląda delikatnie, niemal bajkowo, ale jego życie rodzinne jest jedną z najbardziej niezwykłych historii w świecie zwierząt. Najciekawsze jest to, że u koników morskich to samiec nosi jaja w specjalnej torbie lęgowej. Samica składa je właśnie tam, a samiec przejmuje dalszą część zadania. W jego torbie zarodki rozwijają się w bezpiecznym środowisku, aż przychodzi moment, w którym małe koniki morskie zostają wypuszczone do wody. To jedna z tych ciekawostek, które od razu burzą proste wyobrażenia o naturze. Człowiek przyzwyczaja się do jednego schematu, a przyroda spokojnie pokazuje, że ma ich znacznie więcej w zanadrzu. W tej historii nie chodzi tylko o osobliwość, chodzi o bardzo skuteczny sposób zwiększania szans potomstwa. Samiec nie jest tu dodatkiem do opowieści, jest jej centralną częścią. Natura po raz kolejny przypomina, że rodzicielstwo w świecie zwierząt potrafi mieć formy dużo bardziej pomysłowe, niż podpowiadają najprostsze skojarzenia.

0: W ogniu już ponad 500 000 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 000 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
1: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
2: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
0: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.
5: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała m.in. z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców, od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
6: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
5: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób. Od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
6: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Mingę. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
5: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.

Radio Wielkopolska. Największe hity w naszym regionie.